0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.
0: Radio Velenje. Na kamot.